amɛ mɔ ge be nyɛɛre le, mɔ ga nyɛɛre si nɛo wala lɔ nɛrɛ kala naŋɛ. Mɔ ga wɔ nyɛɛre dzaŋgo mɔ neŋgobele kui, fɔa mɔ si kyili me nyɛɛre ke ga pie mɔ ira kutio kele kyɔɔre. Wele, mia ge kpeele mɔ ma bi yɛlɛ ne mɔ nyɛɛrege ni. Mia si kyili me ni ka kya me fuŋo kãã mɔ ma, mɔ felge da pie ya bo mɔ ni. Mɔ felge sia ne wɔ yiri mɔ ka do o maŋ. Keŋ sɔɔ kole kyɔlɔ nyɔ sɛrene wolo lɔɔle de tɛɛ wolo fuŋ ni. Wolo si pie de naa fɔlɔ.